0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi ranzorej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, całe

0: reliwne zrzucimy i się wreszcie zabawimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzore.
2: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoim

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Więc mówię, pijmy grog, nasz Jolly Jolly grog. Lepszy jest niż gin i Johnny Walker. Był raz jeden taki team, którego zgubił.

na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Szanty.
1: Szliśmy we czterech, jasny gwint, dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port, szliśmy ponurzy jak na mord.

0: O, broń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem, kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i nóż.

ci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś, już my pod pinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła, Jim, Padokaj, nasz punt i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić możemy, mówi Pat. I cztery noże w stół blat. Synkarz się zgodził, noże wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

rugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy

Lata. Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: technique.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
2: Miałem wtedy

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover. I znów noc kubryku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Orleans.

oko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało, czegoś by chciało.

wariuje, to się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci, więc myślę ci ja sobie.

Słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało. Znów czegoś chciało.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Jeżeli życie poznać chcesz, wolności zaznać smak, pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam, pamięci miałem słowa te.

Lecz straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła precz: biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak szalu zgasić tam. Wnet pukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

Po kilku latach w morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał kim tyś jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos. Mój ty chłopcze, drogi chłopcze, ruszaj w morze.

Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pęk! Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiać. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz,

Tysiąc fal słońca tysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie

0: tobie błękit i biel, byle gdzie, byle dalej od brzegu.
1: Gdy rejs w pochód się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port, spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I
0: hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz,

Jeszcze Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza to, co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj, w mieście Amsterdam, zważ to, co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

przy pompach praca w re. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil. Prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

stary na... Co myśli, wiemy już, do żagli kurze a twarz. Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second man.

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

śniegowej kasła dziewiąta, kiedy poczułem, że już czas, czarną Maryśkę wziąłem w pas, żeby w cichym kątku chociaż raz

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

życie człowiek wiódł. Języki znałem byle jak, że ten I love you i would you like.

Florian, gatunek do uznania pań. Są fatałaszki, lody kolonii, ta najlepsza w świecie woń. Dziewczyny z St. John's płakały nieraz, kiedy po porcie na morze przyszedł czas. Dziewczyny z Saint-Pierre żegnały przez łzy, gdyśmy po porcie na morze szli. Kochałem je obie, tę z Jones i tę z Pierre, i starym kawalerem jestem po dziś dzień. Być może, że spotkam je pod koniec moich dni i dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jones,

0: większa St. John's. Ja razem z nimi, no jako ich mąż.
1: RMF Szanty.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

marzenia falami walą o brzeg. Takami żaglami odfrunąłby człek gdzieś hen.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatr śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód. I don't know, love, I'm high.

0: Słuchacie RMF Szanty.
1: Palniesz ty, strzelę ja, hej, klapniemy razem. Już jak łajbą kiwa, tu e-knajpa jest pod gazem.
2: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pijesz zdrowie matki ziemi.
3: Pełne szkło złoci się, białą pianą toczy, tylko nie wiem czemu patrzy.

0: Czy widzisz psa? Popatrz, ma dwa łby, 8 łap i już urząd. Chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny, brat to nasz wędrownik. Bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wiek

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił do ust stary talizman.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różę w podarty celofan, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała.

się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił

Mijają wieki, ludzie gadają, co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę,

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Szanty.
1: Długo mnie nie było w domu, niby nie ma żadnych zmian, lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze mam. Długo mnie nie było w domu, długo mnie zatrzymał świat.

0: ciągnij ją, rzucał wicher nami tak jak chciał.
1: Ciąg, trinel, ciąg.
0: Z Razer mał 7 młodych ciał.
1: O, ciąg, trinel, ciąg.
0: Porwał z mostku kapitana nam.
1: Ciąg, trinel, ciąg.
0: Bosman też się nie wy...

Z krowim wdziękiem w górę zadarła ster, wypięła bohaterską pierś z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał noc dwa palce, pysk twardo drze do rej, wyciąga słodziuteńki trel jak ten fas.

ręku wiatr. Stary, wypiwszy miętkich jajczych, lapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba, jak się patrzy, na strzykanego sadłem ryja wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria, Bóg ci da.

0: by poczuł, że ciężką też rękę mam. Dorwę ci go i w mordę mu dam.
1: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep. Nalej!
0: Łej, hej, załatwię go.
1: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
0: Dajcie mi czasa dopadnę go.
1: W dyskusji wziął udział i stało się tak. Nalej!
0: Łej, hej, załatwię go.
1: Że kiedym się ocknął, leżałem na wznowie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Szanty.
1: Który z Holendrów najlepiej się bił? Skipper Jan Rybek.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: do raka.
1: Ty choriuka myła była,
0: ty choriuka myła była, ty choriuka myła była, co ty z mene porobiła, ty choriuka myła była, co ty z mene porobiła.
2: RMF Szanty.

jest przed nami. Gwiazd migotanie i wibracje serc. Niebo twoimi patrzy wciąż oczami.

0: w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła. To wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morzem gna. Gdy żagle prężą się u rej, pochyla maszty swe.

A stary nasz tak kochają, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Dni mijały zwolna, czas w luksie niczym żuł.

0: sam Cape Horn sztorm w kleszcze swe nadciął. Szliśmy żagle dzień i noc, a stary wściekle kłód, aż nagle ktoś zakrzyknął w głos:
1: ten sztorm już nie ma sił!

0: syren znaczy wróg przybyje się do ataku na królewską koronę.
1: Nasz wielki stary bryk, gdy weszliśmy na dek, swoją siłą budził grozę.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej. Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej.
2: Gdy do portu przybijemy,
1: wybieraj ją, poderwij ją.
2: Zaraz w miasto uderzymy,
1: wybieraj ją, że hej.

0: się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela

0: Brystolu rozpoznałem niewinną, piękną lecz wtedy nie wiedziałem, co złe los szykuje mi.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Niebieskie oczy miała li usteczka jak ze snu, nie mi.

0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brak uciągnij ile sił.
1: Chińczyk bez rozumu był i jedno danie znał, choć żółte to i owo miał, to był to chłop na spał.
0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brak uciągnij ile sił.
1: Morze się wściekało i wiatr nie oszczędzał nas, a pod Afryką z brzaskiem dnia pirat doszedł nas.
0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brak uciągnij ile sił.
1: Za pierwszym razem dogrzał to także maszty zwalił nam, gdy stary okręt poddał mu, poznałem, że to maur.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Przez 10 lat zginałem nad wiosłem chudy kar, kotuchy zaś dodawał mi nadzorcy ciężki bat.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Myślałem, że dociągnę już do końca swoich dni, gdy w tem armatnich strzałów huk nadzieję wrócił mi.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Angielski bryg wyzwolił nas, wróciłem w strony me. Szukałem pięknej Li przez rok, lecz nie znalazłem jej.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Zostało wierne morze, ruszyłem na nie znów. Przeżyłem swoje, nie lękam się już sztormów ani burz.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś do jasnej cholery. Kleliśmy wszyscy, żegnając cię.

Kam rač i kuter noga, stary trousen. Nie marcie, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

0: że przyjaciela żeglarza tracimy.
1: RMF Szanty. Hey!

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz. Serena moją żoną jest panu

0: Morsel do zrzucenia!
1: Morsel do zrzucenia!
0: Do dołu z nim!
2: O, hej, na południu kogutów raj!
3: Hej, tam, gdzie Floryda!
2: Dziewczyny tańczą, kiedy banjo gra.

Hey! Hey!

przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu, z oczu ciekły mi

0: rozbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz przy Georgii sztorm nas spotkał, przyszedł deszcz i mgła. Fale wielkie na trzech chłopa, wiatr zachodu gnał.

Wiatr ma zielone oczy, walczy z falą deszcz. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary, iceberg i nasz ship.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Fala, wielka fala, burty nasze rwie.

będziemy wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
4: To rok 44 i lipcowy wstawał dzień. Bladym świtem port.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

uszelkę taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

0: czyim będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.
1: Tu zespół Klang, słuchacie RMF Szanty.

0: Z burdnie słychać God Save Queen, Vive la France! Nie ma już liniowców na La Manche.
1: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wyszukuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: cię znów.
1: Nie podchodź.
2: Dwa teraz, dwa.
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Dobra, do domu panowie.
2: Dobra, dawaj.
3: RMF Szanty.
4: Pański trzeci to rok, równy skazańczy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szla prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorąco.

Kląłem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to brzeg.

to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Byłem właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie parą.

Tak się upnę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Drepnęła przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie

się śnią. Dreptała przez Belfastu grób, najdłuższą w świecie parą lub. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek, istokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest ona.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jednym barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał. Jak zabłąkany wiatr, co poplątał kursy statkom swoją, drogę znaleźć chciał.

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak. Cichą skargą połamanych burt raniła serce, jak zabłąkany wiatr.

Spróbuj zmienić choćby drobnym gestem tego, co już jest. Zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony wrak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może zniszczyć.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Szanty.
1: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają,

wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

już ręką mogłem sięgnąć portu, gdy nagle mi zwariował świat. I znów się w stormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom, jasna w racie bierze mnie cholera.

dzisiaj sama. Barmanka biodra i jej bar. A ja się w sztormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom. Jasna bracie, bierze mnie kole.

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany, trzy rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

szeroki świat, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest. Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i prościutko gnam, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht.

tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, gdzie ta koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest. Przeszły lata, zapyziałe rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb, gdzie ta keja, a przy niej ten jacht.

0: miejsc. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest?
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Chcieliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi. Wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam schodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nagli. Gromy nam biją nad głową, niechaj wstrzępy pryskają płótniska. Bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna.

sama. Chociaż w morzu długo byłem, a do portu skąd weszliśmy, jakoś wracać strach.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

cóż będzie z morzem za pan brat? Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem

pięknie miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś w ziemi.

0: gorzej już nie może być.
1: Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

miłość, tak jak grom, tak jak grom. Banały jakich jest tysiące, jakaś ona, jakiś on. Taniec dłoni o zachodzie, zwariowane.

0: Van vänstern
1: kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

wiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

gdy skończył rzekł: słuchajcie dobrze, by życia nie strawić jak ja, kotwicę rzućcie na lądzie, niechaj morze zostanie wam w snach. I wtedy jeden z nas spytał:

0: Poranek.
1: RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk, mijają.

Sen na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Pozdrów kolego, wyspy moje, pozdrów też śpiące kitoboje, lodem wilgotne, żółte mchy, przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie, przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy w rejs, fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy w rejs.

Zolny, twardy i trudny jest nasz wielorybniczy znój. Lecz nie przestraszy nas

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: RMF Szanty.
1: Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach je sieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się winną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy rum, jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Na nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach je sieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

0: cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: zgadniesz, jaki tam ładunek.
1: Blow, boys, blow.
0: Z plugawych tawern 100 dziewczynek.
1: Blow me, bully, boys, blow.
0: Ech, Kongo River, a potem Chiny.
1: Blow, boys, blow.
0: A w kabinach same ładne dziewczyny.

mijają i tygodnie za miesiącem miesiąc leci. Znów popuścisz trochę spodnie i łysina ci zaświeci. Rejs się dłuży, łajbą kiwa.

0: Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Tylko jeden dzień mój brakuje.
2: Jeden dzień.
1: I weźmiesz jutro wurduka tu.
2: Jeden dzień.
1: No i jeden dzień mój brakuje.
2: Jeden dzień.
1: I pochlasz sobie bez obciachu.
2: Jeden dzień.
1: Tylko
2: jeden dzień mój brakuje.
1: Jeden dzień.
2: I tylko

0: Czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dzień pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień
0: i będzie żubaw miał popachy.
1: Jeden dzień
0: pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień
0: sam przecież chciałeś wleźć to gówno.
1: Jeden dzień
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dałeś mi dobry panie.
1: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

0: coś sił.
1: Jeszcze raz, miodu, jeszcze raz.
0: Bo tak jak wężyk daje drogę sosu.
2: Sosu do bigos.
1: Jeszcze raz, miodu, jeszcze raz.
0: Tak jak zmaczę dziurkę pośród twoich włosów.
2: Pośród twoich włosów.
1: Jeszcze raz, miodu, jeszcze raz.
0: Mają coś powyżej

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

trójka wiała, jacht przy kei stał. Ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam przez

że na 20 metrach trudno złapać grunt. Mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziem pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłoń. Więc ja: dobrze, Magda, ależ tak,

że na 20 metrach trudno złapać grunt. Maczek jednoosobowy był, ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia, ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj, ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyślałem, to cholero, przestań ty.

Nagle oko Magdy mig i mryk. Co jej zastanawiam się? Instynktownie łapię pagaj, grzecznie pytam, co ci je? Żony drżąca ręka szuka mnie, myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny, puść ten kij, obejrzyj.

wtem słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła mazgil żyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Bala

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Hej, krople Grimmelsona, każdy chętnie chlapnąłby. Hej, krople Grimmelsona, każdy chętnie chlapnąłby. Hej.

0: też. RMF Szanty.
1: Za morzem pragnień, tam gdzie krawędź blask i mrok. Za wyspą marzeń, gdzie nieśmiało słońce świeci, jest archipelag, tam w maleńkich domkach śnią i cichutko żyją niechciani faceci. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tą,

Ani pieszczą marzenia, karmią ptaki, głaszczą czas, drzewią ogrody pragnieniami. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń, cichutko patrzą w zachód słońca. I nie daj Boże szczerzącego prężny tors, szukacza przygód tu przywiedzie morska fala. Na to facecik, co chrlawo wznosi głos, podejdzie i powie: e, Rambo.

na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

tysiące stron, piękno twe już znam.

0: przez dwa tygodnie, mówię wam.
1: Oglądała tylko sufit, hej, hej, a hej, ciągnij go, John.
0: No i tak to szło.

0: Jedynka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Teraz was zabieramy. Następny rejs. Posłuchajcie, jak skrzypi stary pokład żaglowca.

0: RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: I went to church, I went

0: Szujgo, a potem coś golniemy za Margo.
1: Kiedyś Margo tak mówi, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, ach spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały koniak.

0: runda i będzie dość. Razem!
1: Chłopaki, razem pchajmy go!
2: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi.

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zwykle dzieje.

świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem tak we dwoje przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pusto. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: radził, nie będę sam
1: powiedział, albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam.
1: A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

latarniom wkładam gielne czapy. Portowa noc, patrz, morze śpi. Obsiadły gwiazdy, wszystkie reje, wszystkie dachy. Księżyc pobudził senne sny. Księżyc pobudził senne sny.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Oto on na twarzy blizny, w oczach błysk. Nie ujrzycie szybko żon, skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzos.
1: No to na zdrowie, no to...
0: I zalśniłem w słońcu.

goniła, nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena. Gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarciej kasie, więc szalej póki da się. Z pełną kwartą dole swoje.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście rozwijał.

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście...

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Poznałem ją w tawernie. Nie będę z wami szczery. Ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

strzał jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w las.

Kiedy przyjdzie rzucić cumy nam i rodzinny opuścić brzeg, kiedy wiatr na wantach cicho zagra, bosman krzyknie wyłazić na dek, na kei pozostanie kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki zmorzętan.

pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

RMF Szanty.

Sieć poszła, wczepiono deski, za rufą sznurków splot, 600 metrów na rolach winda stop. Za rufą sieć Pelagia czesze pod włos. Nasz stary ma do ryby dobry nos, ma dobry nos. Na sądzie pisze firany, w sonarach echo gra, ale ryba o rany w gardziel nam się pcha. Pod trałem wibrują kable, maszyna grzmi.

jalczesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany na pokładzie.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.